0: Zarajcie też to, chłopci, zarajcie! Wesoło!
1: Zamierzam, nie, to daję.

Dobry den, tu Ihor Herbut. Pozdrawiam wszystkich, kotry słuchają teper. Lem FM.

bezczata. Żeliz na pościl młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zhidno leżat Harazymowicz, Dracz, Horacy. W moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zhidno leżat Harazymowicz, Dracz, Horacy. W moim języku kosty neje i racji.

Dobrý večer, vitajte druhé sluchače LEM FM z tej strany Severian Kosovskoj. No i keď ste zaučili otipory v sobotu Radio Tok, znači toto, že čujete audiciju o domaš. Dneska máme 5. den verešňa sobotne vysúvania Radia LEM FM. No i ja sa tišu na toto striču s vami poprše za to, že čujeme sa po vakaciách, po druhé proto tiež, že no už to raz barže budeme vchodit v tot ošinný čas, až to za tým ide. To ty naše večery, tyž weekendowe večery budú nam się dołożyty, no i to tyż nadiju się dobra nagoda dla was, żebyście posłuchali sobie audycji domasz w radiu LEM FM. Drodzy słuchacze, tak że dumam, że przez godzinę do 21 sobie fajną muzykę poczujecie. No i okrem tego postaram się takie fajne, ciekawe informacje wam oczywidno opowiedzieć.

Oto masz. Wertam głowam, ta audycja o domasz. Drodzy słuchacze, ciszu się, że to ta audycja o domasz czuje, Tevlem FM, nelem w tym internetowym wysyłaniu, ale tak i w tym tradycyjnym, poriadnym naszym lemkiewskim radyju. Został po w Gorlyciach, 106 i 6, Polkowyci, Stotry i Wisem. I jak ste pełno już wczera w Zrile na portale Lem FM, Weducza Stowarzyszenia Ruska Brusa w Gorlyciach, probaczte, Natalia Małecka-Nowak napisała, że Lem FM ma dalszą koncesję na następnych 10 roków. To znaczy, Lem Tiłko, że przez następnych 10 roków, przynajmniej 10 roków, będziecie mogli czuć w radiu Lem FM Nadiusia i audycję o domasz, ale też i inne wszystkie peredacze, jakie dla was każdego dnia nasze redaktory rychtują. Także przeczytajcie sobie tu tekst. Najważniejsze jest to, że to tu koncesję mamy prodłużoną, co oznacza, że będziemy dalsze w efirie wysyłać i bisidować do was po lemkiewsku, żebyśmy to nasz język, naszą rodną lemkiewską besidu jak raz i w tot sposób przez radio promuwali, plekali tak, żeby ona furt była żywa i dla was czynna.

Witam do Was, drodzy słuchacze, po muzycznej przerwie. Z tej strony Seweryn Kosowski, kto się do nas aż teraz douczył. Tak, przypominam, że czujecie audycję o domasz w radiu LEM FM w sobotu 5 września 2026 roku.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Lem FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zawsze powieści swoje imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kursinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cechanowski.

No i tak, drodzy słuchacze, ja znam, że wakacje się skończyły, ja znam, że to teper taki pierwszy weekend. Już po wakacjach, dni 1 września do szkół wrnuli, no a za tym idą też i rodzice opiekunowe tych dzieci, no bo za jedno to się wiąże i z obowiązkami. Ale dumam nelem dzieci mają takie poczucia, że kiedy kończy się sierpień, kończy się wakacje, to kończy się i to fajny, ciepły, letni czas. Czas, jak idę o nas, o Lemkiu, bohaty na pewno w różnego roda ciekawy, fajny podii, watry, watroczki, mniejszy, bilszy, festiwali, festiwalczyki. Ja si dumam, że i wy jste się dobri pobawili. Ja si dumam, że nie jest iż to aż tak się smutyty, że to tepój czas minął, bo już nie odołga dalszy nasze kulturne podii. Wszystko to, toż to w tym naszym cyklicznym lemkiłskim roci podii się dije. Tak i toho roka się podije, tu się radszy nic nie zmieniać. Już w dniach 19 i 20 września na Lemkowini, oczywidno, lemkiłska twórczość, pierwszy dzień tej podii odbude się toho roka w Bortnym, kiedyże jak raz toho roka przypada też sotna rocznica narodzenia Fedora Kuziaka, lemkiłskiego bajkaria, pisatela, malaria. No prosto, ciekawej osoby, jak u toho roka, jak raz w ramkach twórczej oseny budeme wspominać.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i naszy młody barsia tam polaczat. Stary tisz się

0: Lem zo studia Radia Ruskoj Bursy. Lem FM.
1: Od razu pozdrawiamy pana propagatora Waltera. Podała mi się bardzo za znymka, to stę dalej. Jest mocna.
2: Robite naprawdę wielką sprawę, to radio. Także to jest historyczny moment, żeby Lemke ma takie radio, które można czuć po całym świecie i sobie wysiedlać wolno i grać, co chcą. Często was słucham. Świat idzie w przód i nam dużo teraz będzie lepsze to tu propagandę szerzyć po świecie. Bądźcie mi zdrowieńki, dziękuję.
3: Lem ze studii Radia Ruskoj Bursy.

Dorosłacze, przyszła pora na to, żeby zmy sobie powile dobrani, już taki to roblu, hodyna już pizna, już takoj ćma, nyczny widno. No a dnešnie audycuję dla was wysyłał z mobilnego studia w Krakowi. No a w tyżny, roboczym tyżny, proszę was kraśni posłuchaty audycyju Tri Świty, jako witał rogi w czetwer. Mam przyjemność realizowaty pro was, a to bude audycja zo studia we Wrocławiu. Za hneskę wam kraśni dziękuję Seweryn Kosowskiej. Majte się szumni, dobranicz i fajnoj wam zaran niedileńkę.

Zaziem z tobą. Wołom wleczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wypriałaj.

Patrycja, Szczerchany, Litma, Angel, Chrwimi, Serafimi, Szestokrylatymno, Szestokrylatymno, Oczity, Wozwyszczajści, Sepernatyji.

0: Prosty, przyjmijcie bożestwennych, świętych, preczystych, bezsmertnych, niebesnych i żywotoriaścich, strasznych, Chrystowych tajn, dostojno błagodarim Gospoda.
1: Gospody, pomiluj.
0: Zastupi, spasi, pomiluj, sochrani nas, Boże, Twojeju błagodati.
1: Gospody, pomiluj.
0: Deń wesoverszen, świat miren i bezriešen, sprosi.

Jakbym był, chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów, w podręcznikach historii były takie znajomki, jak na brandenburskiej bramie stoi wojak polski i ruski, trzymają fanu pobiedę nad Niemczyną. Brandenburska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim maleńkim kraju, daleko od Desy, tam, na Lemkowyni, do fan lemwiter, a monumentom gore syni. W moim maleńkim kraju nadziei nie mają dywizji, ta do cna podibni żyją i mrają.

0: Prelat tygodnia portalu LMFM.
1: Wito rok, 1 września, septembra 2026 roku. Amerycki episkop z Wirujuczyma spoznale rosyjskie taryski i nyszni repaszy. Autor wisty Petro Medwid. Na Słowakii w tych dniach je grupa putników i spojenych sztatiu Amerykę. Wirujuczych wede Larry James Kulik, episkop rymokatolickiej diecezji Greensburg w Pensylwanii. Pro mnohych členiu tej grupy, jak i pro samego episkopa, to putuania maje głęboki osobny rozmiar, bo same są potomkami amerykańskich Słowakiów. Jak informował otec Józef Maczejowski, administrator grekokatolickiej parochii Toryski, ich putuania wede czerec ciu Słowakiju od zapadu aż po wychod. W sobotu 29 augusta 2026 roku zawitali do Torysk, gdzie nawściwili chram pokroły Preświatej Bohorodyci. Cytuania. Toto seło je obejściom rusyńskoj narodnostnej mężczyny, wdiaka czemu male putnicy unikatnu prynachodu spoznaty podczas swojej nawściwy mistnu grekokatolicku cerkow i kulturu Rusyniu, informował Maczejowski. Cinny hościł przed chramom serdeczno przywitał administrator parochii, otec Józef Maczejowski, w jednej z mistnyma wirujuczyma i storysk i nyżnich repasił. Što je filia parochii, kotry ich przywitali w tradycznych narodnych krojach. Dalsze cytowania. Putnicy nie skrywali swój obdył ku duchowni didowizni naszych predkiów, jak i ku specyficznej kultury, zwykami serdeczni prychostynnosty, što u swoich prychoworach zaciłu grupu wece raz wysłowił i sam episkop. Koniec cytowania. Episkop w jedno i z mistnym świaszczennikom w Toryskach odprawlali i służbu Bożu, kiedy w tody den był praznik usiknowenia. Po społecznej modlitwie administrator parochii przedstawił seło historię chram i wyznacznych rodakiów, które mali priame albo nepriame powiązania z żywotą cerkwy w Saszaa. Putnicy znali się, że historysk był władyka Joan Bradacz, jaki żył w rokach 1732-1777, podczas kotroho episkopskiej służby była w roci 1781 erygowana okrema mukaczowska grekokatolicka jeparchia, jaka stała materią cerkwą pro jeparchii, które wynikły pizniejsze, wkluczno tych, które dne stworia do rusyńsku pittsburską metropolię. Dalszą wyznaczną osobnością był rodak z nyżnich repasił, grekokatolicki świaszczennik Józef Hanuła, jaki żył w rokach 1883-1962, który odyszł do Saszaa, gdy służył na parochiach w Pensylwanii. Cytuania. Był istynnym pionierom grekokatolickiej cerkwy w Ameryce. Bezperestanno boronił jej prawa, poszerzał rusyńską kulturę i grekokatolicką duchowność i kulturę, a z wielką nadzieją smotrył do buduczności za oceanem, czym wyraźno wpłynął historię i żywot tamtejszych grekokatolików, informował Maczejowski. Mistny wirujuczy amerykańskim putnikom wkazali jej tradyczny swetlany zwyk – czeplinia. Jak podarunok listał episkop Kulik i pesanku od mistnej wirujuczej, kiedy je ich zberatelom, a w episkopskiej rezydencji maje nainstalowaną i wystawu pesanok. Sereda, 2 września, septembra 2026 roku. Inne nowycia 2026. Dwa punkty, na które warto zwrócić uwagę. Autor dopisu Natalia Małecka-Nowak. Już w najbliższy weekend od 3 do 5 września, septembra, nowycia zas zamienić

wejścia w scenę. Startuje 19. edycja teatralnych Stricz in Nowycia, organizowana jak sztoroka Stowarzyszeniem Przyjaciół Nowyci. Program jak w Sejhustej, teatr, taniec, koncerty, warsztaty i stricze z przyrodą Magury. Toho roka waszą uwagę mogą przyciągnąć osobliwo dwa punkty programu blisko związane z lemkiwskim środowiskiem. W sobotu o 14 godzinie na scenie wkazanej będzie spektakl Tri jabłka, zrealizowany przed rokiem w ramach działalności Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach. Bilety są darmowe do odebrania w dni spektaklu w festiwalowym biurze. To jedna z trzech pozycji w tohorycznym programie, która obniata jest bezpłatnym wstupom. Obieg czwartkowego zielnika Anny Seniuk i piatnyciowych zbieraczy kosty. Za to warto zaniaty sobie czas kus skorsze, żeby nie zabrakło do komu miścia. Tri jabłka ruskiej bursy. Autorem tekstu i reżyserem jest Stanobiły, słowacki dramaturg i reżyser, związany między innymi z Teatrem Aleksandra Duchnowicza i autorskim teatrem Divadelny Kabinet Wychodniara. Za dramaturgię odpowiada Petro Medwid, muzyku skomponował Matusz Pawlek. W spektakle występują Iwona Iskra-Krynycka, Monika Tylawska i Natalia Małecka-Nowak. Tri jabłka to historia trzech sester, Oleny, Haliny i Ulky, zapertych w niedopowiedzianym białym prostorii, gdzie są w chyży z osadą, w bliżej nieokreślonym czasie po wojni, która, jak stwierdza jedna z heroin, nie ma początku ani końca. Czerwone jabłka, co nawiązuje do biblijnego motywu drewa życia i pierworodnego grzechu, stają się w sztuce hejby czwartą postacią. Sestry musiały ryszyć, żeby wteczy, nie przed wojskom, a przed strachom, że wojsko może wernuty. Tri jabłka to piesa, która funguje w ramach inicjatywy opisywanej jej twórcami jak teatr wnętrznej wojny. To określenia dobrze oddaje charakter tej realizacji. Nie idę o rekonstrukcję historycznych poli, ale żeby pizryty do seredyny na napiać do powiedzenia konflikt. Pokaz odbudę się w Nowycy w kameralni scenerii Sarsko-Świetleci. Andrzej Żygadło, Oderełcy. Drugim punktem, koło którego nie możesz przejść obojętnie, to sobotnia prelekcja Andrzeja Żygadła Oderełce obrazy pohranycza. O godzinie 17.30. Artysta będzie besiedował o obrazie, który namalował w 2018 roku z nachody 70. rocznicy akcji Wisła. Obraz znalazł się na oficjalnym plakacie Ciło Lemkiwskich Upamiętnień. Derełce wyrosło z ilustracji, jaką Żygadł zrychtował do wydanej przez Bursu knyżoczkę Opowiem ty bajku, a konkretnie do bajki Iwana Rusenka pod tym samym nachołowką. Historii o owoczowym derewi, sztoho zasadył lemkiwski gazda. Artysta dał coś widania, co z tym derewą dzieje się dnes i odpowił obrazom zdyczyłej lyszenej jablinki w wyselenym seli, typowego elementu krajowej dolemkowiny. W kompozycji wpisał trzy medaliony z symbolami sącia, misiacia i czerepa, jak bezpośrednio nawiązują do ikonografii rozpiacia Jezusa Chrysta. Lyszene derewo staje się tym samym derewą kresta, a ciła scena metaforą trpienia za czuże prołyny z nadzieją na woskresienia. Warto przypomnieć, że to obraz miał swoją naukową prezentację w kwietniu aprile 2018 roku na Jagiellońskim Uniwersytecie podczas konferencji Akcja Wisła Lemke 1947-2018. Sobotnia stricza z artystą w Nowycy to nachoda, żeby posłuchać historii obrazu i jego znaczenia bezpośrednio od autora. Obraz nachody się w kolekcji Ruskiej Bursy i na sztoden nachody się w siedzibie stowarzyszenia. 50 robit Epifana Drołniaka na jedynej wystawie. Ekspozycja w Wrocławskim Muzeju. Autor dopisu Natalia Małecka-Nowak. Wystawa Nikifor, fenomen samorodnego talentu w archieparchialnym muzeju we Wrocławii pokazuje w stysły sposób genialnego artystycznego samouka. Wszystkie roboty pochodzą z prywatnych kolekcji. W podziemiach muzeju możesz obserwować prezentację, która składa się z 50 robót Epifana Drołniaka, a też 20 fotografii, na których go sportretowano w różnych etapach życia. Ekspozycję pomieścili w trzech salach i podzielili na trzy części. W każdej z nich roboty Nikifora pomieścili w zahuszczeniu na ścianie zbudowanej z neotesanych doszczok. Pierwsza sala, takiej jem był, prezentuje 20 dokumentalnych fotografii z kolekcji Pawła Karlyka, ta proszalny list Epifana Drołniaka, jeden z weloch, który pisał do ludy, żeby kupowali jego obrazy. Druga część, taki chotiłem byty, zbiera roboty, na których Nikifor przedstawia samego siebie jak ważną i szanowaną osobę, uriadnika i episkopa. To dokaz jego mrii o dobrym, spełnionym życiu w sospilstwie, które w realnym życiu nie było mu tak przychylne.
Poślednia, trzecia sala. Taki był mi świt. Wkazuje świt, który widzimy oczami Nikefora. Prezentowane obrazy przedstawiają architekturę, cerkwy, miasta, krajowidy i sceny z codziennego życia. Realizm miesza się z fantazją. Cytuania. Wystawa prezentowana w surowych interierach archieparchialnego muzeum spiłgrad z historią o życiu artysty, który wykrzyno swojego życia przeżywał otrzymarzenia, niezrozumienia i samotnist. Ocieniat Barbara Demut, kuratorka wystawy. Z dzisiejszego punktu widzenia był jak czarna ucia, nelem za to, że był nieślubną dityną bidnej matery, do toho lemką, ale jeszcze ma problem z usłuchą i besidą. Dla mnie najciekawsza robota to Nikefor w dorozi, na której sportretował sam sebe, jak idę pokruczaną drogą. Prodążat kuratorka. Robotę Epifana Drołniaka wystawiali w Paryżu już w dowojennym periodzie, ale uznania przyszło aż w 50. rokach XX stulecia. Jego sztuku czyniło wielu artystów tamtego czasu. Maryńczyma Jan Cybis, Alfons Karny, czy współczesny malar Edward Dwórnik. W 1967 roku w warszawskiej sławnej galerii Zachęta proszła indywidualna wystawa Nikefora. Wszystkie prezentowane na wrocławskiej wystawie roboty Epifana Drołniaka pochodzą z prywatnej kolekcji Roberta Duhana. Wernisaż wystawy proszą 24 czerwca junia tego roku, a obzeraty może jej jeszcze do 15 listopada novembra. W Petrowciach odświadkują 190 roku parochii. Autor wisty Petro Medwid. W sobotu 5 septembra 2026 roku odbudę się w Petrowciach w Chorwacji świadkowania 190. rocznicy osnowania rekokatolickiej parochii. Jak informowała krzyżowacka jeparchia, archierejską liturgię w miejscu cerkwy pokrowy Preświatej Bohorodyci odsłuży krzyżowacki jeparcha Kir Milan Stipic. Uczestny budu i władyka Georgi Dżudżar, prawlaczy episkop jeparchii świętego Nikołaja w ruskim Kerestury, a rymokatolicki archiepiskop metropolita Diakowacko-Osijecki Dziuro Chranycz, jaki budę maty na torżestwie i propowit. Prasnowania rocznicy osnowania parochii w Petrowciach z bohaty i chor rekokatolickiej bazyliki z Oszestwia Świętego Ducha i z Michalowec na Słowakii. Parochia w Petrowciach była osnowana 5 septembra 1836 roku w prysutności grofa Emeryka Elca, przedstawiciela sremskiej żupy i krzyżowackiej jeparchii, który podpisali dekret. Rusyny do toho seła przyszli o 5 roków skorysze. Parochia wynikła oddzielinią się od 35 km oddalonej parochii Preobrażenia Gospoda w Szydi, który dnes znajduje się u wojewodzińskim Sremi. Napered była parochia przyświadczona światomu Joannowi, apostołowi i ewangelistowi. U 1983 roku była zbudowana nowa cerkow, a na osnowie toho zmieniła nazwę i parochia, która dnes jest przyświadczona pokrowi Preświatej Bohorodyci. Wielka przebudowa chramu przechodziła w 1930 roku, kiedy cerkow dostała dzisiejszą podobę. Cerkow ma 4 dzwony, które podarowali rosyjskie emigranty z Petrowiec, jakie żyli w ameryckim Pittsburghu. Petrowci są jedną z najstarszych parochii krzyżowackiej eparchii. Na torżestwie mają braty uczest i przedstawicieli miejscowej a regionalnej samosprawy, chorwackiego parlamentu, instytucji i organizacji. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

0: Syna!
1: Co? Dróża? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przytulka!
1: Panesku, niczo, kurde, no wygaj kupowaj. Wow! No! Kurde, dzięki!
2: Dzięki, Kubo!
1: Dzięki!
3: Kuba, widzisz się!
2: Dzięki!

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek ruskiej doli Władimira Hylaka. Iwan dźwignął głowę. Przedstawiał sobą obraz bezgranicznej rozpuki. Lice jego było mertwo blide. Worchy zosyniły, zatysnęny od bólu, a z oczy wyczytaty moż było wychwarku, jirku wychwarku, pred kotrom diucza zatremtiło. Brate kochany, pizryj na mnie inakrze, zapłakała ona. Ja nie znesu toho, pryzryj się, proszu tja, jak żebrak myłostyni i prychylnoho oka. To, czym do teper żaden mużczyna, ani mi kochany, pochwality się nie może, składam jak zastaw naszej szczyroj rodynnej lubowy. I z tyma słowami obniała ho swoima śniżnyma ruczenia tam i wytysnuła na jego studenym czeli dołchi, predołchi pociłunok. Dobry. Kolejne hodno by ty inakrze budu ty bratom. Ryuk twardo Iwan i wyprostył się jak struna, co było oznaką, że wnutrisznia borba już się peresyliła. Ale jak brat mam prawo zadaty tomu panowy paru zwidań. Proszę, odpowił szwarc, jaki do teper był nimym świtkom ciłoj podii. Wypraktykowany psycholog sposteriuch by na jego ustach tin złowtisznosty. Kochate to diucza? Zwidał Iwan. Rozumieje się, odpowił hordo kadet. Ponad swoje życia? Nejnakrze. I ponad swoju czest? I ponad czest. I prachnę te wczyny ty już szczęśliwą? Oczywidni, to je moją wykluczną powinnistiu. I za żenu wziaty? Szwarc zwlikał z odpowiedzią, choć widził, że Maryczka aż dych zaperła w sobie, wyczekujuczy na jego odpowied. Kiedy da jak neprewydrzeny pereszkody ne stanut na dorozi? Powił po jakim czasie. Dla prawdywoj lubowy nie je pereszkit. Ona znaje terpeliwość daty.

prysichał Schwarz, a worchy joho triasły się, nie znać jacy od wrażenia, jakie zrobiła na nim torżestwennictwa mojej klatwy, czy może sprosta od chniwu. Przyjmij tę moją poszanu, dokończył Sołotkanycz, podajuczy kadetowy ruku. Ale wraz i pewninia, że kietlem raz zapłacze pry was Maryczka, najdę te womi bezpośczadnoho mstytela. Zachodiacze sonce ośwityło blidorożowyma promieniami rozszmarene chyży seła lisne i przedstawiło prekrasną panoramu dykoj, horystoj, bidnoj, ale myrnoj okolici oczam szuchaja, kotry zmuczenej daleką drogą odpoczywał na werchu Beskida. Ta nie był win świadomej krasoty krajewydu. Wodył obojętnymi oczami po selskich chyżkach, w jego duszy było mraczno, w sercu porożnio. Naraz wstrzymało się jego pizrynia na jednej chyżci. Oddalena od inczych, neweleczka, pryhorblena, popitparena kolykamy, czysto jak babusia opalycy, nie przedstawiała sobą niczochoż to godno zachopycy. Z niej wyszła starszych urokiu żena z konołkami w rukach. Kiedy dizrył ju nasz podorożni, jocho kamienne lice hejby się ożywyło, ta było to reakcja ciężka do określenia. Wodiło się aderadist i smutok. Wytajut się ze sobą bratnim pociłunkom, cybyt może sposoblat się ony do zawziatoj borby. Ostatnia możliwość wydyć się byty prawdopodobniejsza, bo nasz podorożni załomył o chwilu ruky, aż stawy w palciach zatriszczały i takoj płaczuczy jał besidłaty do sebe. Czom jem tia lyszył, ridna moja chyszko? W twoich tisnych ścinach nie zaznałbym niczego pragnienia, jak lem nasmotryty się na Boży świt, na pasty kozu i na pełnyty swój żyłudok bodaj jaką strałą. Kiedyby i tomu tiaszko się było zbyty, perepłakałcy, perespałbym hołot. A to otworył się mi szeroki świt, manył mnie błyszczał kamy, obudził w mojej duszy żełania, a nie dał seretki, żeby ich zaspokoity. Serce moje sprachnene, a nic czym prachnienia jocho zaspokoity. Czom jest, mamo, wypchała medże ludy dityną swoju, niewinnu spokojom duszy ponad i... Dnes, po rokach nese tobie syn twi, tot adde riandawy i ranec złahamy, a na przyczynok girkie rozczarłania. Moliła jest się o dolu dla swego syna, a dola tak strasznie obyszła się z nim. Zo zidliwą na śmiszką szmaryła na peretnego diucza, kotre nie zrozumiło jocho duszy. Nie spohopyło, że syrota może kochaty mocniejsze jak panycz. Panycz szównym miszeczką pieniazy i wysokim zwaniom. Ta diżdej. Cenę zastrochi ja i pry bezsladni strohosty za niesprawiedliwy? Probacz mi, Maryczko. Ty postupiła jak każda żena, kotra rozsudzat choryjaczym sercią, a ne hołodnym rozumom. Uż ne możu nazwaty tia moim diuczatkom. Propało, ale sestra? To tyż, sołodko zwuczyt, daje mi bodaj prawo pilnuaty twojego szczęścia. Ty predczuwała, że ja nie obchidnej dla tebe. Zrozumiłem to po twoich sleznych oczach, po pamięci.

miadci, kotrą wsunęła jest mi do ruky w czas praszczania. Nie wytrymał Iwan, żeby przy tych słowach nie wyniaty z nachrudnej kieszeni pieniężnego miszeczka kraśni ozdobnego z cudowym napisem. Kochanomu bratu, kochajucza sestra M.B. Dołcho pryzerał się abitnej szuchaj na tot darunok. Wyryb zmyslennych róg obożłanoj sestry, na toty wyszyty kwitoczkę, na jakich niedawno spoczywały jej jasne oczy, z kotryma spletene były jej myśli i zbychnuwszy ciężko, schował go nazad do kieszynki. Oczy jego sperły się zas na selanci, kotra wertała się od potoka z konołkami. Widził, jak mat jocho przystanęła w połowę niedorochy. Postawiła konołkę na boci i obernuła oczy ku chrbetowy Beskida. Hejby wyczekuwała syna. I na dneska to już wszystko, moi dorochy słuchacze. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nygda się nie kinczyt, dołcha, ba, kwiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czyta knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwom, które sobie człowiek sam doberat.
7: Dobry den. Witamy Was, drogi słuchacze, i zapraszamy na 76. odcinek programu Radio Czytalnia. Dneska budeme czytać teksty, w których opisana jest jedna z największych tragedii naszego narodu. Talerhof był jednym z pierwszych w Oświęcim i pierwszym w Europie koncentracyjnym łagrom. Першима з поневолених в ним були русини з Лемковини, котрі знайшлися там з причини ворожого наставління зі сторони австрійських власти, часто денунціювані через їх союзників, будучих політичними противниками Лемків. Талерговський лагер діяв від 4 вересня 1914 року do 10 maja 1918 roku, kiedy za rzeszeniem nowego imperatora Karla I internowany były oswobodzony. Już 2 miesiące po przyjściu pierwszego transportu dane tworzone zawiadującymi łagrom Austriakami wskazywały, że na 5700 internowanych tam ludzi staroruskiej i rusofilskiej orientacji 1915 pochodziło z obszuru Lemkołyny, co dawało 1/3 wszystkich poniewolonych. Posłuchajmy wyimki z dziennika Lemka Stalerhofu autorstwa Teofila Kuryły. Teofil Kuryło urodził się w 1891 roku w rozdzielu koło Gorlic. Był prawoznawcą i gromadzko-kulturnym dijaczom. Zobrał, obrobił i wydał znaczną kilkist materiałów z historii Lemkołyny. W 1945 roku był zaaresztowany w Krakowie przez NKWD i zaginął w tiurmi. Teofil Kuryło, dnewnik Lemka Stalerhofu, WIMK. Wersen 1914 roku. 14 września, poniedziałek. O 8 godzinie wieczora wyjechał pierwszy transport ruskich Lemkiów z wiaznyci przy powitowym sudzie w Gorlicach. Wiazniczny własny ze Skalczuńskim na czeli zobrali nas na wiaznycznym placu, proczytali spisok i po rewizji osobistych riczy nakazali formować się w riady po czetwero, pak i ty na stacyju. Trymajući walizkę w rukach, my iśli, nie znajući de, nie śmijući ani zwiduwaty się, de nas wyprawlają. Przy naszym wychodzie z wiaznyci zobrało się wielkie czusło gorliczan, kotry odnosili się do nas worożo z oznewachą. Na ich proklactwa my nie reagowali, a w mołczaniu prodążowali swoją drogę. Wede nas kilkoch żandarmił. Na stacji rozmieszczali nas do towarowych wagonów, po wece jak 40 ludzi do jednego. Na wagonach żandarmy krejdą wypisali. Idą moskalofili, zradnyki. 15 września. Pociąg rusza z miścia, pak staje na każdej stacji. Takoj wsiady striczat nas miejscowe naselinia i proklinat. Jakisa stara żinka, trymajuczy w rukach modlitwennyk z koralikami, besiduje do susitki. Słuchaj, Maryś, ja taka delikatna, kury sama nie zotnu, ale toho popa w wagonie rizałabym po kawalczyku. Chtosy zaczął metaty to nas piską i papieryskami. Wzriłszy toto, żandarm zaper wagonowo dweri i pociach dyrgnął z miścia. Przyjeżdżamy do miścia Żywiec, to sam obrazok. ime własne zapasy, kupleny w gorlyciach, ta z umirą, adże ne znamy, jak długo pryde nam byty w dorozi. 16 wereśnia ichamy czeres uhry. Nesterpna speka. W zapertym wagonie straszenni duszno, bo nas w nim duże, a otwieraty dweri zakazano. Dekotru z nas leżad na pidłozi mało żywo. Spochwatywszy się, że mam seret swoich riczy wodu do połkania zubił, wyny mam ją, niucham i daju poniuchaty od ciudur kotowy zo żdyni. Toto nas dakus odświżat. Alem żandarm otworył na chwilku dweri żadnistiu, sylime się chwatyty pełnyma grudmy świeżego powitria. Lycia naszy czerwony, a oczy od duchoty wytryszczeny na werch. 17 wereśnia, czetwer. Jak lempociach sperać się na dajaki stancyi, doraz żandarmy oświadamlajut miejscowe naselinia, koho ony wezut. Żandarmy otwierajut wagonowe dweri, górma naroda uż nas żde, kylne i takoj żada do wydaty nas. Ktoś z górmy powił, że seret nas nachodzi się profesor ruskoho uniwersytetu. Ja się wśmichnął na totu odzyłku, zaż to górma naczała metaty do nia kamieniu. Kiedyby żandarmy nie wstygły zaperty dweri, mogłyby nia i zabyty. Na następnej stacji górma kategorycznie żadała o wydaty nas dla samosudu. Mołczymy i sprijatałszy się w głubyni wagona, z trepetą wyczekujemy niechybnej smerty. Ta na nasze szczęścia pociach ruszat i żandarmy zaperają dweri. 18 wereśnia, piatnycia. O 10 godzinie noczy próbowamy do miasta Graz w Sztyryi, pak do Aptisendorfu i Karlhofu. Na stacji stryczają nas żołnierze stalerhowskiego łagru. Sformowawszy nas w riady po czetwero, nakazali iść za sobą. Przy śwityczach idemy pisze do łagru, pit udaramy kolb i bokanciu, po pleczach idę popadę. Iduczy poprymi Dymitry Kaczor z Bodakiu otrymał micny udar kolbom, stysnął zuby, idę dalej. Ta od micnego bolu slezy wkazali się mu w oczach. Nasz transport rozdzielają do polowych celtowych szater, w jakich po seredyni i po bokach nachodzi się po paru około tył sołomy. Spaty możlem siedziaczy, operajuczy się o okołot. Dekotry z nas, barz zmuczeny, zasyplajut w takim położeniu. Na naszą prośbę pozwoleno nam wychodzić z szatra za potrzebą, ta w towarzystwie żołnierzy i na barskorodko. Nie moż było schosnuwaty dla tej konieczności nycz ponad minutu. Pid za horozą udarił kolbom, a to i dżgnienia bagnetom. Skoro staty z tego pozwolenia mogły lem dekotry z nas, bo lemż to 2 godziny czetwerym ludziom moż było wojty za potrzebą. Od wyjazdu z Gorlic na ile my warenoho. Dojdamy ostatk wziatych zapasił. 19 wereśnia, sobota. Isty nie dajut, kiedy dach to z nas maje kawalczyk chliba, dzielić się z druhyma. Łagier nasz, rozbyty na szeroki piszczasty riunyni, to 10 męższych szater i 1 wielkie. Nasz transport był, zdaje się, 2, bo czas szater była już zaniata przez jakiś ludy. Wartowo były wykluczno Niemcami, posługowali się prostonarodną besidą Sztyryi, tak, że i inteligenty z trudem ich rozumieli, a prosty ruski naród, który znał lemkiusku besidu, niegoden był zrozumity nycz. Proto i dochodziło do częstych nieporozumień, kotry kinczyli się często wyzwyskami i pobojami ze strony strażu. 20 września, niedziela. Wieczór starszy i wartowy pereniósł nas do wielkiego szatra. Nid w nim sołomy, przyszło spaty na hołej zemli. Zacepenili my od zimna. Wańko Werbycki zoszył zruczny kamiszok na swojej ryczy. Terpymy hołot. 21 września. W szatri stryczam Stefana Tumińskiego, dawnego znajomego, z którym byłem na stancji w Bronisławu i Teofili Krzysztofikowskich w Jaśli. O 10 godzinie rano pierwszy raz otrzymujemy chleb, a o 5 po południu pęcaku. 22 września. Pierwsze śniadania. Wizyta doktoria. Dają nam lekarstwa i daku z sołomy, którą rozdzielili medże nas cymer komendanty. Komendanty szatra. Czytała Olena Duć. Do talerchowskiego łagru zaperano przede wszystkim wysoko oświeczoną inteligencję. Świaszczenników, jurystów, doktorów, pismenników, sospilnych i politycznych diaczów. Spośród najbardziej znanych lemkiuskich więźniów Talerhofu może wymienić od Ciacha w Ryłach na Tyszczaka, zamuczonego w wideńskiej tjurmie w 1916 roku, odcia Teofila Kaczmarczuka, jednego z osnowateli Ruskiej Narodnej Republiki Lemkiu, odcia Dymitrija Holaka, ministra wnętrznych spraw Republiki, odcia Wasyla Kurylu, ministra zagranicznych spraw Republiki, odcia Mikołaja Maleniaka, który wmarł w Talerhofie 2 lutego 1915 roku, odcia Wasyla Maściucha, pierwszego administratora apostolskiej administracji Lemkołyny, Tyta Myszkowskiego, odcia Joana Prysłopskiego, odcia Romana Prysłopskiego, Jarosława Kaczmarczyka, premiera Uriadu Ruskiej Narodnej Republiki Lemkiu, Teofila Kurylu, Mikołaja Hromosiaka, ministra rolnictwa w Uriadzie Republiki, Symeona Pyża, Metodyja Trochanowskiego, Dymitryja Wysłockiego, Michała Nesteraka, który zginął na italiańskim froncie prawdopodobnie w sierpniu 1916 roku. Listu może dopełnić o personu, który nie wstygnuli być w Talerhofie, bo zamordowany był jeszcze na Lemkołyni. Otec Maksym Sandowicz, otec Petro Sandowicz wraz z synem, czy członek rodziny Kaczmarczyków. Zapraszamy do wysłuchania wersza napisanego w cześć odcia Maksyma przez talerchowskiego wiaźnia Michała Nesteraka.
8: Michał Nesterak, pamiaty odcia Sandowicza. Do tebe pisłał kulu smertnu, pidłej, żażduczej krwy wrach. Wiazny ci brudni i nesterpni. Ty, nie znajuczysz to strach. W spokoju oczy niósł wysoko, wkrytej terniołym łęciom sławy. Zapit szeptanym, złym wyrokom, zradnyką był jest dla derżawy. Ty molił jest się szczyro Bohu, za tych, szto skule kajdanamy. Życiu postelił jest do rohu, lemczesnym słowom i diłamy. Tebe agentom woroch zwał, i możesz meńku prawdy mał. Adże luboły ty nie dzielił jednako dla ciłoho świta. Ty pożertwował młodist syły, witczyźni nóżdom opołyti. Czytała Hancia Szmajda.
7: Austryjsko własty po podpowiedziach swoich sojuzników wysyłali tam często ciło rodyny. Moż tu prywesty klany Kaczmarczukił, Kuryłił, Sandowyczył, Węgrynowyczył. Ale bodaj najbardziej oddajuczym tragiczną dolu poniewolonych w Talerhofie jest prymir rodyny Hnatyszakiów. Na początku Wielkiej Wojny, 3 sierpnia Augusta 1914 roku, otec Hnatyszak był aresztowany i wiazneny najpierw w Nowym Sączu i Krakowie, pak przeneseny do koncentracyjnego łagru w Talerhofie. Do Wiedna z nim w 1914 roku aresztowany były jego dzieci. Aleksander, 24 roku, student weterynarii, który był ciężko pobyty w czas transportu. Teodor, 25 roku, jurysta, wjazneny najpierw w Sanczu, potem w Wadowyciach, pobyty w czas transportu do łagru w Talerhofie. Orest, 27 roku, doktor jurysta, który na cały rok wiół kancelarię w Lisku, przysłużony na śmiertną karę jak rosyjski szpion, wjazneny w Talerhofie. Dziewka Olga, aresztowana w Sanczu, pierwszy raz 30 sierpnia 1914 roku, kiedy przyszła odwiedzić niania w areszcie, skoro zwolniona z więzienia, ale zaś aresztowana w czerwcu 1915 roku, do Wiedna ze swoją siostrą Marią i obi osadzany w Talerhofie. Do Wiedna z Orestą Hnatyszaką w łagrze poniewolona była jego żena Teodora Hnatyszak z domu Marków i maleńki syn Borys Hnatyszak. Konstaboru i uwiaźnienia nie przeżył otec Gawryju Hnatyszak, wmarł w austryjskiej tiurmie w Widny 29 czerwca 1916 roku i jego syn Teodor wmarł 30 kwietnia 1916 roku na dwa dni do zakończenia swojego procesu przed wojskowym sądem w austryjskiej tiurmie w Widny.
9: Michał Nesterak, Pizryj, Pizryj. Smodrle, smodrle, podorozi. Kajdanare znacza trzlit. Ta w zwątpieniu, ta w trwozi, proklinając ciły świt. Pizryj, pizryj, podorozi. Śpionił wszystkich według tam. Życia ich już na porozi, kracza do drony znanych stran. Smodrle, smodrle, tam żandarmy. 23 skowale róg. Włoscy telił ich w kazarmy, według seret ciężkich mógł. Prizryj le, o tam, za nima, kił korzeńskich i demar. Jak dzonkami uszczornyma, o te rajut sierpnia spar. Po wjazniciach, po berłochach, miścia dost dla wszystkich nas. W ten i w noczy, po dorochach, nese się kajdanił briask. Czytał Jakub Tutko.
7: Talentliwy poeta z Muszynki, Michał Nesterak zaczął pisać wersy już w gimnazji, kiedy mieszkał w sandecki ruski bursi. Na żal, znany są dla jego talerhowskie twory, które po zakończeniu wojny opublikował jego przyjaciel, gorlicki bursak Symeon Pusz. Posłuchajmy napisanej w 1915 roku poemy Zbiszenist.
10: Michał Nesterak, Zbiszenist. Przyrody krasą zachoplenej, w osinnej, predweczerny czas, pleczamy do szater odwernenej, jakbym się stydał, bracia, was. Stojał jem smutnej, nimej, sam. Daleko bars od szczęścia bram. Tak było tycho, jak w mochyli. Powirte, żal mi, sztom ne wsyli. Przyrody krasy, peredaty odmaluwaty, wirno wam. Jakże ja prachnął pochodżaty, porach, lisach, tamtych, tam. Szto niedaleko peredomną pnut się wysoko i dostojno. Jakże ja прахнув хет там, з верхів тих височезних, чудних гір, звернути до вітчизни зір, де сни м'я несут, душа перхат. На білих скалах гордих Альп хтів їм почути своїх ніг, жебим вітчизну чів міг обняти оком вшир і вдал, видіти рідні мої гори, ліси, полани, дал, простори. Сонце червоне, аж криваве, сідат на темний чорний ліс. Щораз смутніше уж я з нами пращат на цілу довху ніч. Меджи конаріом лем-желем промінчі нам остатні шле на сон градуший, сон пакісний. І ще остатком злата блисне, і ще раз пізрит на тот світ, і скриє ся, і уж хо ніт. І землю нічка оповила. А я, боячи ся, же дах то, дівича, дайме на то мила, поетом може м'я назвати, одраз їм верну до бараку, прахнінням марним волу дати. Дорохи, може висте хтіли почути од м'я, як тот наш лахровий, мерзкий сходив час, та мі уж так ся оприкрили бесіди, котрим кінця ніт, що я уж радше власний світ на тій смердячій узкій причі посередництвом снів прикличу. Лежу і скоро засну я, хоч примі такий шум і хряук, о, як солодкий сон чудесний мене колисав і полонив. Та раптом, що то за верески, кид їм отворив очі сонни, роздраючий серце крик потряс збудженим по моїм тілом, якбим в трепеті страшним конав. Селанин єден, що за гріх, підрізав гортан в корв цілий, в держачій руці ніж бахняний, а при ним сусідове лікар, шамотанина, йойк, крик. З тим селанином ми ся знали, адже він з моїх рідних сторін. Чом же на себе двигнув руку? Може в уяві сонні хворий взрів зраду своєї любої жени, і думка повзла чорним круком до хвил тих гірких, незбахнених, коли то вона, стрічаючи з усмішком ясną в уст кутиках, облудне шмарит му пізеріння до щирих очі, не знаючи. Як переживав в німим крику біль, стид, погорду, понижиння, а бити може мисель страшна підповзла гумі, ніби змий, та віри дати не хцу і на осудження душі власної. Пак зійшло пару дни лагрових, і він уж почув ся міцніший, та слово шептом лем промовив, і стати з причинем їх іще, мучили го ночами мари, вощні то плакав, то ся сварив, але бесіди той значення поняти нихто не був годен. Де лежить його мар причина? Пошто і кади сон га водит? Колиси в ден похідний, ясний, kiedy wjaźni wyszły na dwir z szater, z chłorym jem chciał by się duwaty. Ale co z toho, tak jak zawsze, win tu posmotrił lem na mene. Opowiadaty jem mu zaczął, o rytnym seli, o niewoli, o naszej niezawodniej doli. Tak, przy spowidy mi choriaci prosił jem joho peredaty, jaki życiowy ciężki krest kazał mu w tej dolini slez ruku na sebe pidwychaty. I dywo, takoj się ożywił. Zo smutką pizrył mi do oczy i swoją powieść tak rozpoczął. Był jem zawita, a czy znate? Tam w rytnym seli, tam w Karpatach i z hitni żył jem zo wszystkim. Małżenu, dity, dobre imię i od naroda był lubleny. Za to w tajemnici jem ich zachnął. Mochyły prydbał im studeny. Sam sebe schubył, stupnął w bachno. Dnes wydżu sebe na tym świti, medże duszamy straczenyma. Muchy nechoden jem sterpity. Ohen mja palet bil pronymat. Był serpen. Desy o północy w mene zjawili się żandarmy. Nemichiem sebe peremoczy. Jak it z ust pouzli słowa marny i wydał jem niewinnych ludy, susidił dobrych, duże z nich. Dnes tu się muczyt, zdraula hubyt, w nóżdi prowodyt swoje dny. A ja się zwywam w smertnym bolu, ne wsyli toho jem poniaty. Jak razom morzu tu stradaty z ludmi, szto w swojej twerdi woli chodny bez strachu życia daty. Ne morzu z nima prebywaty, wse się mi wydyt, szto mi susit, szto bidy tiłko perejty musił, tot dajmy na to z prawej strony, szto wse noczamy spyt spokini, tak je od mene oddalenej, jak werszok od moczarnoj riuni. Cy jak od prawdy sny daleky, joho hospodnia lubą plekat, win czystej, taki już ostanę. Ja w czorni knyzi zapisanej, ja wraham służył, ale to ne wratowało mnie od bidy. Ino doucha, uż eskorta, mene wraz z tym, aż tom ich wydał, pit bachnetamy w świt pochnała. Bezsylnej, jak chrobaczok mały, szist tyżny z powitowej tiurmi, sidył jem złobu skrywajuczy i chnił i żal i bil pekuczy. Pro duszu pitu rozum durny do talerchofu proklatoho trafił jem tu i terplu muky. Wse bilsze ludzkie sotworinie poniatyne je wsylitoho. O, kieby znał, jak czornym krukom muczat miasonny prywydżynia, jak wodne w noczy pryzrak smerty od życia czekat życia żartwy. Oj, szto się dije, cy ne wydysz? Win szeptom tychym dalsze chwarył. Wojenny zobrał się tam sud, żandarmy wedut zasu sidił. Sztyjoch, do kajdan ich skowali, a stojat prosto, nimoż dud, bez strachu smotriat wsudił oczy. A na zwidania jednym słowom odpowiadają tupo, obczo. Hordy na wszystko już hotowy, o maty ridna na ulicy, Żydy kamieniom meczutwnych, Polaky. Rozwsteczeny kryczat. Na hak z drejcami, wieszać ich. One idą tu do mene. storze win dumam nawyczeny i cy śni choriaczci może biłej tak pesiduje peremina. Obniała joho w jednej chwili straszennej, chryznej wyraz lycia dwych ruky padat na kolina i błahat nebesnoho widcia. Od przyrody stworytelu wysłuchaj, proszę toj molitwy, świta wsemudry prawytelu, ty joho mukam konec pryklicz. Leży dwin chłory na sołomi, w choriaczci wielki szepcze szczosy o swoim seli, rytnym domi i o litoczkach hołych, bosych. Och, jakże joho nużda zżerat, jak marny, blidy, to już koniec. Ty, Boże, moje życie pones, nie czekaj, zaber winusz chmerat, a ja ubijca dalsze horiu, tworcza tych chuchy i nastradania, molitwy moje i błahania, ty nie chcesz mene? Tołdy zorwu ja z tobą zawid, sam sebe neczystym syłam w ruky dam. Ony pomożą mi pomstyty, dijania pidły złych germanił, neszczasnu dolu i kajdany, jak uż ne chcu się molity, jak duch neczysty i seret duchił, na wszytko, szto popry mi huchi. Ostawaj uż na wiki, druże, wydżu na dości tebe nesud w mochyłu pit sosnowej lis. Ty uż spokojny, tobi służat anhelskie czyny na nebesach, a ja straczeny chryszny bis. Idhet, nycz nechwar nebesi

0: bo list taka rosła, żeby tak terpił, jak ledaszto, wyradny i błudny syn naroda. Praszczajte, dity, żeno, luba, ja bilsze żyty już ne choczu, już ne dla mene jest swoboda. Predomną bestna, temna, chubin. Tam moje miste, tam i skoczu, poleczu w wicznisty duchi u kraj. Perestał, zamok i szerokim, bolisnym zorom kruch zatoczył, jakby bars z trochym już wyrokom na potuplinia osudzonej i piszą, jak w tym jawu noczy ku swomu miściu swojej teny. Prebacz, dorochy czytatelu, to ne poczujesz już od mene slił neszczesnyka, joho skarchy. Adże ne wynen jany pero, tomuż toch merat ne zbachnenym, dopowim tilkolem, win bidnej, zrozuma zyszą stradajuczy, iszcze dny paru nezawydnych pożył i wirte, chmerajuczy błahał, żeby mu tworec prostył, nieszczesna żertwa zbisze nosty. Talerhof, 1915 rik. Czytała Monika Tylawska.
1: Bywszy talerhowci, choć z ciężkoma doświadczeniami na pleczach, po wielkiej wojnie wzięli się na nowo za organizację rosyjskiego życia na piłnicznym boku Karpat. Wieloch z nich było przy początkach Ruskiej Narodnej Republiki Lemkiu, za którą były potem prześladowani, a pak dziali w obszczoruskim prostorii, wchodziaczu w skład karpatoruskich rad przyjaciółskiej Rusy. Część emigrowała do Zjednanych Sztatów Ameryki, tam dziejuczu na Hosen Rusyniu. 20-lecia pomiędzy wojnami przyniosło momentalny spokój, ale rusyńska gehenna 20. stulecia mała swoje prodążenia w czas II światowej wojny, z jednej strony zawdzięki sojusznikom, lem teper pod kryłami nazystów od hitlerowskiego okupanta, a z drugiej komunistycznego reżimu. Po tym rusyński naród stradał z przyczyny pereselin i weselin, co na koniec przyniosło ponad 40 roki uwolniania spod prawa i nieprzytomności w publicznym prostorii w komunistycznych dżerżawach centralnej Europy. Posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu relacji z talerhowskiego taboru, zapisanego przez Symeona Pyrza.
2: Symeon Pysz, gorlicki bursak. Idę guli przomu. Dla tych, co ostale przy życiu, diła pomaleńkę zaczęły i ty guli przomu. To znaczy, iszło guli przomu w porównaniu z tym, co było poprzednio. Pozwolili nam chodyć do kantyny, kupyty mołoka, chliba. Kto mał groszy, mich żyty lipsze. Moż było pisaty listy i otrymuwaty pocztu, aż i gazetu dostaty potajemni od żołnieria. Bilsza czas dlem kołyny była zaniata ruskyma wojskami. To pisaty domił my z gorlickoho nie mogli. Ale my z wielkim zainteresowaniem śledyli za wojennymi operacjami w Karpatach. W oficyjnych komunikatach austryjskiego generalnego sztabu wspominali się często nasze seła i gorlici. My znali, że to front przechody desy medze gorliciami i grybową. Kiedy gazety zaczęły pisać o ruskiej ofensywie w Karpatach, my ždali, że to ruskie wojska prorwą się na madiarsku nizynu i dojdą do Budapesztu i Widnia. A to oznaczałoby na pewno kapitulację Austrii i nasze oswobodzenia. Ale tomu nesłudzone było się wypełnyty. Wojna pryniała inczej oborot. Tymczasem niedaleko od naszego łagru na tej samej Talerchowskiej Dolinie zaczęły budować solidne drewniane baraki.

0: obyty dosz kamę i kryty papą. Do tych baraków stopniowo perodyły wjazdnenych. Przed wstupnią do nowych baraków trzeba było każdemu perejty przez czysty liszcze. W jednym starym budynku koło łagru uriadyle parowu kupalniu baniu. Do niej przywodyły po 20-30 wjaźniów dla oduszawlinia. Brali ich tak za poriadką, jak spali w starych barakach, muszczyn i żynkę. I na dworze kazali rozbraty. Przed kupaniem i po kupaniu trzeba było czekać na dworze, a to już były chłodne dny piznej oseny. Często trzeba było tuż czekaty i pił godziny, poklas parowych kotwił przyszła oderza. A to wszystko i kupania, i czekania było na oczach pilnujących nas żołnierzy, kotry robili soj na śmieszkę nad cielesnymi niedostatkami, osobliwo żynok i starszych muszczyn. Od takiego kupania duże ludy prostu działo się i wmerało na zapalenia kluczy. W nowych obstawynach żinkę z małymi dziećmi otrzymali swoje oddzielne pomieszczenia. Żinoczy barak. Tu były już i kantyny, sklepyki, gdzie moż było kupyty wsiaku pożywu i różne inne produkty. Talerchowski łagier przeznaczony był dla haleckich rusofylów, ale traflali tam też Ukraińcy i Polacy. Procent ich był niski, ale na 6 tysięcy wjazdnych wszystko jedno, naszło się ich paru sotok. Ukraińców było bilsze jak Polaków. Jak one trafili do Talerchofu, trudno było wyjasnyty. Same one narikali na fałszywe donosy swoich osobistych neprijateliów i na brak poriadku, co carył przy obstuplaniu austryjskich wojsk. Były i takie przypadki, że przyszedł taki ukraiński panok gu żandarmam czy żołnierzom Judyty na Moskofiliu, a trafił na jakiego żandarma Czecha. Tołdy to na roką wziął najpierw samochód do nositela i zagnał go do talerchowskiego transportu. A tam w Haleczyni i po tym po drodze nie było możliwości oprawdaty się, a nynych to nie chciał słuchaty. Tak dost duże zażertych austryjskich Ukraińców trafiło do Talerchofu, choć one duszą były oddane Austryi. Ta w nowych barakach, kiedy już Wilno było pisate, one skoro ustanowili związek z ukraińskimi komitetami i ukraińskimi posłami w Widny i zaczęli wychodzić na swobodę. Pokiel siedzili z nami, to i w Talerchofie zanimali się swoim prywycznym dziłom, donosami. Podsłuchowali, kto to besiduje i pisali donosy. Tak zaczęli się przesłuchania, ścigania protokołu. My się skoro nawczyli, że trzeba się stereczy swobodno wypowiadać swoje myśli w prysutności mało znanych ludzi. Kiedy ich wypuszczali na swobodę, my się radowali, że męża będzie donosytele. Późniejsze, to też to ostale, otrzymali instrukcję spisywać wszystkich Ukraińców w łagry. Każdy mi teper zapisać się na ukraińsku listu i wyjść na swobodę. Do tego przyszła jeszcze groszowa zapomoga. Ukraińcy otrzymywali groszy od swoich komitetów w Widny, które rozumie się, byli na utrzymaniu austryjskiego prawitelstwa i dawali pomoc Ukraińcom w Talerchofie, to znaczy wszystkim, którzy zapisali się na ukraińsku listu. Ale taka była zawziatość z naszych ludy i taka nienawiść do donosyteli, że z naszego gorlickiego transportu nikt to nie dał sobie zapisać na to tu ukraińsku listu. Czytała Warwara Duć.
1: Не смотрячу на тернисту історію, численні переслідування, гнубління і діяння вражих сил, наш нарід вказався сильний, не пропав і дали турвати.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrapuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pytuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
3: Radby się żonety.
1: Owatrzejbyk
6: premieruje.
7: Radby drużbą
8: byty.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

jeszcze radny z zaran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

My złamy, uły znamy. Razem daje lemę.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo.

Dnes to ta śpiewanka bude nam towarzyszyła w naszej podróży do Italii. Mamy przed sobą płatniu z 1964 roku, nahraną z narodnymi italskimi śpiewankami. To tu, jak raz śpiewanku, śpiewało się przy robocie. I my dnes też si budeme jej śpiewaty. Tym razem z Giovanną Dafini przy naszej radiowej robocie.

Czuli ste muzyku Nino Roty z filmu Federico Fellinioho Amarcord. Italia to mnohostoletnia tradycja. Nie za bardzo nam bliska, bo to jakby uosoblenia tej konkurencyjnej z naszą kultury. Ale jak to wse bywa w takich przypadkach, narodnia kultura i to ta tak zwana wysoka kultura, która oparta jest na narodniej tradycji, jest wse podibna. Cytownych, cyto w nas.

tym samym czasie, jak i Rusyny, wtykajuczy przed materialną bidą, ruszyli Italianci do Ameryki i tam tworzyli grupy swoich ludy i hyn perenesli czas swojej dalekiej ojczyzny, języka, muzyki, idła i do dnes jej plekajut. Odnesli uśpichy hyn, jak się jednak zdaje wekszy jak nasz i nie stratyli przy tym tych szytkich prykmet swojej kultury, nie stratyli języka. Płynę odtale dla naszych Amerykany, jednak taka nauka, że nie musite być szytkie podobne do tych, których cud być podobne do inczych.

0: Zas Ninorota i Twir z filmu Otec Chresny. Młodszym słuchaczom lem powiem, że nie jest to opowieść o nonaszku. Sycylia, jak peszut nekotry, to ostrił, kraina niepodobna do inczy. Ale jak ciż gwariat to ty, kotrych in były, je to najbardziej italska ze wszystkich italskich krain. Ostrił, de miszale się wlijania grecky, arabsky, wcześniejszy normański, hiszpański i inszy. Budę teper śpiewał roi paci, ciuri, ciuri.
1: Come è, picciotto? Tutto a posto?

Italianzy nigdy nie siedzieli spokojni w sobie. Wse ich nesło do świta. Podbijali zemli dookoła Śródziemnego Morza, kolonizowali i roznosili swoją podobę kultury. Często teper izdymy do Chorwacji nad Adriatyckie More, jak besidują nasze baczwańskie Rusyny nad Jadran. I może te strity tychyn iszczy seła, gdzie żyje duże Italianzy, jak na przykład toty malowniczy, rybackie seła i mistoczka w zachodniej części Istrii. Posłuchajcie, ansambl z Rowinia śpiewają po italiańsku, ale czuty heł słowiańskiej już zapił.

Suczasne śpiłanky, najpierwsze przedstawiciel, no tak, je, italskiego rapu Giovanotti, a potem śpiłanka Giorgio Conte o tym, że bars lubla ten isty hałuszk w wielu odminach. Win, jak raz zaśpiła to Canelo,

to escludere. Quanti benefici però?

0: Paolo Conte, prezabyty Ignes, pan, na kotroho koncerty pred 10 rokami išli tisiacze, kotrý vlastiví nešpíva tam mroče, ale sám je autorom koło tisiacza śpiewanok. A potom Paolo Fresu, najpopularniejszy teper italski jazzman, kotrý wrodył się na Sardynii, kotrý tiż swoją muzyku operat na swojej narodniej muzyci.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.

Lucilla Galeazzi zaśpiła teper interesująca italska, może jej nazwaty narodnią śpiewaczką. Nagrywa tradycyjne śpiewanki w współczesnych wersjach, a występuje nawet w operach. Zapamiętajcie sobie to nazwisko Lucilla Galeazzi.

i młody jeszcze śpiewak Daniele Silvestri, który zaśpiewa nam o tym, co się w Italii robi w niedzielę.

Italskie kompozytory skomponowali najznamenitsze operowe dzieła. Nikoli wse jest w rauce czas z muzyką, barże albo mniejsze poważną i dnes nie może braknuty takoj. Dneska najkraszcza żinocza aria, która pochodzi z opery Vincenzo Bellinioho Norma, Bellini, Sycylijczyk, który peret wczaśnich mer, małolem 34 roku, napisał to romantyczne dzieło w 1831 roku. Dneska budeme to tu ariu słuchaty, a wykonać jej dla nas genialna mołdawanka Angela Georgiou.

Najbardziej egzotyczny wyt, z której jem się strytył, kolem bywał w Italii na wakacjach, była cerką, która wyglądała, jakby nachodyła się desy w głębokiej Rosji, lem towarzystwo bujnych cyprisiów, cedriów, palm i niespotykanego kwicia wskazywało, że jednak to jakyse egzotyczne miejsce. Był to chram Spasitela w San Remo, na italskiej riwieri w Ligurii, gdzie bywała carycia Ksandra, żena caria rosyjskiego Mykołaja. Zmieniamy nastrój. Mamy lito, pewno budut takie rusyny, które wyberą się na wakacje do Italii. Za to beremy do róg pocharek wyna, słuchamy bręczania cykat, powietria je nachryte, szubet more, śwityt misiac, a nam śpiewat Fred Buscaglione.

kinczyć się nasze dneśnie rauce. I szczylem raz nasz muzyczny i roboczy motyl. Ja dnes z wami słuchacze się praszczam. Ilem jak zapowiedź na stupnoj naszej prochulki powiem, że Italiancy, choćby wlubleny w sebe jak nichto, choćki wlubleny w sebe jak nichto, ale cisz nie smotria dlem na swoje, podabat się im cisz incza muzyka, dumam i, że nam ona się spodabat. Na koniec Eugenio Finardi i jego dywaczne gitary. Dziękuję. Besiduwał Bohdan Gambal.

A tu Kuścio, inti wiesz, byłem tiż w Sanoku, gdzie mieszkał w jednym pokoiku, ale sytuacja taka, że im otwaranko do niej nie ma. Faktycznie nie ma otwaranko, bo nie mogłem chodzić przez oficyjną, to im skakał przez plit. Jak im przychodził do mnie, to dobry, że stopok w płoci był równo wryzany, nie na skło z tej strony, na skis. Byłem widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez plit i wchodził do chórz. No, jakiś uwodu trzeba było mieć w chórzu na chmaty się i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wikną je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, przez który skaczu drugi rik. W moim kutyku 3x4 myjnicia, widro i baszczata. Żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścinie rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Harazymowicz, Dracz, Horacyj. W moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Harasymowicz, Dracz, Horacyj. W moim języku kosty neje i racji.

Humanitas. Beskidy mi jak dola herbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Boleć mnie krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, co mojej wierno w sercach plekali, bez wika nesli do rymnych dni, spisami zastawlena.

dwoma palcami. A jak zoria za zorię, idę za wiercjami. Oj muzyki, muzyczenki, muzyki, muzyki. A muzyki popychali w smetanku jazyki. Dal ja muzykę pilotu, dal muzykę sala. A muzyki